No što to, aj sam čovjek. 087869 sam seo, lebet, ne sam topa, na topa sam seo. Hrebet, tebe, tva, si sam vekat. Leva, evro, seta, daj go na edro. Nema da si bedna, te quiero, ogan, pari, fuego, let's go, bomba.